0: slowly.
1: A robotę. Żama jotne. Ispanakan dizajn antrelu żama nakne. Tau salikneš eksterieric.